0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: Nasi poranni prowadzący już nie śpią, a wy? My sobie słuchamy Dajdo w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i was gorąco witamy. Iwona Barańska, Piotr
1: dzień
0: Jaworski,
1: dobry.
0: Piotr
1: dzień
0: Jachim,
1: dobry,
0: dzień dobry. Florkiewicz. No pewnie, że fajnie. Poniedziałek i za kilka chwil punktualnie o 6 zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: 14 dzień września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Przejścia graniczne z Ukrainą przełączone na tryb specjalny po ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z Polską. Sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Zbiera się dziś zarząd PKOL-u. Na 3 mecze, 3 wygrane. To polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Wczoraj w nocy w trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów, jak informowała strona ukraińska, uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskie służby jednak nie potwierdziły ataku na pociąg pasażerski. Według ich informacji dron uderzył w pociąg towarowy, stojący na bocznicy, mówi premier Donald Tusk.
5: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana na stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
4: W sumie we wczorajszym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 700 dronów i kilkudziesięciu rakiet. To będzie sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u ma zarzuty karne w związku z aferą Zonda Krypto i jest w tymczasowym areszcie, a dziś zbiera się zarząd komitetu, żeby zdecydować, co z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów zastąpi aresztowanego Piesiewicza. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Dziś siatkarze mają wolne, jutro zagrają z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Beata Korzeniowska, dzień dobry. W poniedziałkowy poranek zaglądamy na bydgoskie ulice. Coraz więcej samochodów na Kamiennej Artyleryjskiej przy Gdańskiej. Aut przybywa też przed rondami w centrum. I przypominam, że mamy dużo zmian na Solskiego. Nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: 13 stopni o poranku w Bydgoszczy, 21 gdzieś maksymalnie, około 16, ale będzie pochmurno i tylko co jakiś czas ma się nieco przejaśnić, w ciągu dnia ma też pokropić. Wiatr jest słaby, a ciśnienie średnie będzie rosło. Jutro 20 stopni i będzie pogodnie i słonecznie, w środę 23, ale ma popadać, a w czwartek tylko 18 i też będą potrzebne parasole.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej sprawdzimy, czy jeszcze jest Malbork, czy już po Malborku.
3: Oj, zapytamy też w poniedziałek o poranku Quo Vadis. Quo Vadis, człowieku poranny, do łazienki, czy już do roboty. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek, 4 minuty po szóstej, kłaniamy się i gramy Rickiego Martina.

kur wszystkiemu. Pytamy dzisiaj o poranku, jak robić, żeby się nie narobić i żeby się za szybko nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny, poniedziałkowy. Zaczynamy, czekamy na głosy tych, którzy już stanęli na nogi, szeroko otworzyli oczy. Język giętki potrafi powiedzieć to, co pomyśli głowa, nie to, co właśnie prowadzący. 12 po 6. Jeżeli Emma Banton, o właśnie, no.

0: 90., żeby zrobić teledysk do tego przeboju Jacksona, trzeba było wydać miliony dolarów. Dzisiaj robi się takie rzeczy w telefonie przy użyciu AI. Sięgasz do kieszeni i no po prostu działasz. Dzień dobry w poniedziałek.
1: Dzień dobry wszystkim, tu Radio Złote Przeboje. Kłaniamy się nisko, jest 19 minut po godzinie 6. Płynie w nas gorąca krew. No jeszcze po weekendzie do popołudnia trochę ostygnie, ale póki co to skorzystamy i zagramy tę piosenkę Bajmu dla was. Bądźcie blisko.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
14: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
13: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
14: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ten głos Tiny Turner budzi nas w poniedziałkowy poranek w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30 na zegarach, a my sprawdzamy, czy i wy jesteście obudzeni. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: O. Jajeczko, pozdrawiam.
2: Jak słyszymy, cała para poniedziałkowego poranka idzie w gwizdek.
3: No w sumie normalka, ale kochani, jeszcze kilka dni znów będziemy gwizdać na wszystko. Razem przetrwamy do tego piątku, do kolejnego weekendu. Spoko, spoko. 2244430 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest... No trzeba trochę pomarudzić, no to razem z nimi cienko pośpiewamy. Tragedia normalnie. Bee Gees.

0: Wouldn't it be good? Piosenka, w której artysta pyta, czyż nie mogłoby być pięknie i przyjemnie? Mogłoby być, odpowiada radio Złote Przeboje na dzień dobry, gdyby nie to, że mamy poniedziałek. Ale stajemy na uszach, na rzęsach, robimy co możemy, żeby było fajniej. Właśnie takimi kawałkami jednak taki cień uśmiechu wzbudzamy. Dobry i to na początek za 21 minut, 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy za chwilę coś dla tych, którzy już nie śpią, tylko wykuwają sukces najjaśniejszej Rzeczypospolitej. We build this city, zagramy Starship, a wcześniej sprawdzimy, jak ominąć poranne korki.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
14: Oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Reklama.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Ruszył kolejny etap budowy torowiska na Górze Skowo i Szwederowo, a przez to są ogromne zmiany w organizacji ruchu na Solskiego. Mamy tam tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z Bielicką, czy zakaz wjazdów u Góry i Lenartowicza. Nie jeździmy na pamięć, patrzymy na znaki.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek w kalendarzu i na początek właśnie tego pracowitego tygodnia chcemy się zastanowić wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, gdyż dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym.
2: No przede wszystkim trzeba pracować tak jak poranni prowadzący, czyli 4 godziny dziennie.
3: Teoretycznie.
1: Mówić tego głośno.
4: No właśnie.
5: Może
4: no.
5: Jeszcze tak na przykład. No. Zrób 20% rzeczy, które dają 80% efektów, a pozostałe 80% zadań po prostu przełóż na jutro. Jutro zrób to samo, no i tak powtarzaj w nieskończoność.
4: Genialne. No możecie też zastosować technikę udawania zapracowanego, czyli tak, trzymaj na monitorze otwarty arkusz Excela i od czasu do czasu bardzo szybko przejdź korytarzem. A wy? Jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. No nie uwierzycie, telefon już dzwoni.
6: Co trzeba robić, żeby się nie narobić? No. Też trzeba zachować swoją pracę i na przykład do 4 rano trzeba wsiąść samochód i jechać na budowę jako BHP-owiec.
1: No, powodzenia, miłego dnia życzymy, czekamy na więcej. Jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? Za najkreatywniejsze odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: największym przebojem Reni Jusis. Zaczynamy ten nowy dzień, nowy tydzień w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za niespełna 5 minut siódma, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po ostatnim ataku Rosji na zachodnią Ukrainę polski premier ostrzega, Rosja może być coraz bardziej agresywna, także wobec Polski. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o siódmej. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu była firma Stalprodukt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
4: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
3: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
11: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
12: Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: Reklama.
17: Mamy godzinę 7, 14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki, na celowniku Kremla może znaleźć się Polska. Za mało ruchu, za dużo siedzenia, fizjoterapeuci ostrzegają przed wadami postawy u dzieci. Winnice, degustacje i tłumy gości, Zielona Góra świętowała winobranie. Premier ostrzega przed eskalacją wrogich działań ze strony Rosji. Mówił o tym w czasie narady z szefami służb po wczorajszym ataku na zachodnią Ukrainę. To mają być tygodnie i miesiące, w których Rosja będzie z większą aktywnością atakować cele w Ukrainie, ale niewykluczone, że na celowniku Kremla znajdzie się i terytorium Polski, mówił Donald Tusk.
19: Ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
18: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Do granicy na Bugu jest stamtąd około 800 metrów. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. 36-latek spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
20: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
18: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Tu ważne jest m.in. odpowiednie krzesło z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. 9 dni, setki wystawców i tysiące gości. Zielona Góra pożegnała winobranie. Tradycja wrześniowego zbierania owoców i degustacji trunków ma w Zielonej Górze setki lat.
21: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
22: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
23: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
22: Zdanie, polskie wina naprawdę tutaj jest. Właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
18: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
24: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie z Ukrainą.

0: gromcy Huberta Hurkacza, Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. Dla Niemca to drugi po French Open tytuł wielkoszlamowy w karierze.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Złote przeboje w drodze.
1: Coraz dłuższa kolejka samochodów ustawia się na Artyleryjskiej i Kamiennej w okolicach Gdańskiej. Ciasno też na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, na Fordońskiej w okolicach wiaduktów, na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej. Sporo aut w centrum, na Grunwaldzkiej przed rondem Maczka aut przebywa dłużej. Jedziemy też przez Solskiego.
0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: 21 stopni, tyle w Bydgoszczy pokażą termometry. Dziś maksymalnie około 16. Przed południem dużo chmur, co jakiś czas ma pokropić. Po południu trochę się przejaśni. Ciśnienie jest średnie, będzie rosło, a wiatr słaby. Jutro 22 stopnie i będzie słonecznie. W środę cieplej, 23 stopnie, ale będą potrzebne parasole. A w czwartek nie dość, że przyda się parasol, to jeszcze będzie chłodniej, 18 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej wyjaśnimy wam, jak to się dzieje, że komary zawsze, zawsze nas namierzają.
3: Po siódmej sprawdzimy też, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, bo dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W poniedziałek gra Mister Zup. 5 po siódmej.

Nie uwierzycie, ale ten utwór początkowo miał być taką powolną, minimalistyczną balladą. Na szczęście panowie otrzeźwieli w studiu i nagrali fajny, energetyczny kawałek, którym możemy was budzić i

0: I tutaj musimy powtórzyć jedno z ulubionych zdań, poniedziałkowych zdań prezenterów radiowych. Jak ja się cieszę, że lecą depesze. 20 minut po siódmej, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli poniedziałek miałby być jakimś tytułem filmu, to pasuje nam Killer, zgodzicie się. I do tego Killera, tego Jurka Killera, elektryczny gitar zagramy wam za chwilę na pobudkę w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.

0: ofertę dostałem właśnie na maila i tak szczerze mówiąc, to nie wiem, co z nią zrobić. Możemy to jakoś przegadać, przepraszam was bardzo.
1: Jest ciekawie, dawaj.
0: No słuchajcie, to ona brzmi tak. Zapraszamy do Ciechocinka, jesień z zabiegami. Nie wiem, co was tak śmieszy. Wypocznij w leczniczym klimacie, pozdrawiamy sanatorium uzdrowiskowe. I co ja powinienem z tym, czy ja powinienem w ogóle czuć się staro teraz?
1: No raczej tak, dziękuję.
0: Ale no co ja mam z tym zrobić, jak myślicie?
2: Po prostu sprawdzić ceny.
1: To.
2: Poniedziałkowy poranek. Poniedziałkowy poranek budzimy teraz dobrą lumbagą, znaczy labambą, najlepszą, jaką można znaleźć o tej wczesnej porze. Sami posłuchajcie. Los Lobos w Radiu Złote Przeboje.

0: Marek Kościkiewicz podsyłał Arturowi Gadowskiemu fragmenty tekstu, które pisał jadąc samochodem, a ten po kawałku nagrywał. No i proszę, jaki piękny kawałek powstał. Szczęśliwego Nowego Jorku, a także szczęśliwej Warszawy, Poznania, Wrocławia, Szczecina. No bo przecież nie w Łapkach Mielna, tam jesteśmy szczęśliwi z natury. Za 21 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku wam mówimy. Jeśli jeszcze wam głupoty weekendowe w głowie, to za chwilę dwa taneczne numery u nas. Sandra, Ann Lee zagrają już za moment, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Ciasno już na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, na Kamiennej i Artyleryjskiej przy Gdańskiej. Sporo aut na Grunwaldzkiej przed rondem Maczkiej, rondem Grunwaldzkim, na Wałach Jagiellońskich. Więcej aut na Solskiego, zwłaszcza w okolicach Bielickiej, gdzie powstało tymczasowe rondo. Ciasno też na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej.
16: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ znaleźliśmy dzisiaj w kalendarzu Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, no to z okazji poniedziałku pytamy państwa, słuchaczy kochanych, jak robić, żeby się nie narobić i no i nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Śmiało, proszę.
2: Żeby się nie narobić, to trzeba z serduszkiem wykonywać swoją pracę. Wszystkie zadania, jakie są w karcie czynności, polubić swoją pracę. Jeśli się polubi, to co się robi, to się człowiek nie narobi.
3: Nie ma złotego środka, trzeba pozytywnie podejść do pracy, albo po prostu wybrać dobry zawód, płatny.
4: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a no, nie po 8. Kiedy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 tysięcy złotych brutto, 5 tysięcy netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
1: Genialne, genialne. Dziękuję. Zapisujemy, zapamiętujemy. A wy jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić przede wszystkim? 22, 4, 4 i 3, 0. Telefon i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej pomysłowe odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku. Jak o robić, tak, żeby się nie narobić, tak, i nie wypalić? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: właśnie obudziliście się i czujecie, że to jest dobry dzień, żeby swoim autem zatrzymać się na torach między szlabanami, to lepiej zostawcie auto w domu, w ogóle lepiej zostańcie w domu, a my sprawdzamy pozostałe ważne wiadomości, także te dla kierowców.
1: Portfele kierowców znowu dostaną po kieszeni i tym razem nie mówię o cenach paliw. Przejazd autostradą A2 podrożał kolejny raz, ale tym razem jest reakcja rządu i więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
3: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
4: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Niskie ceny.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Reklama.
21: 14 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kreml tłumaczy wczorajszy nocny atak na zachodzie Ukrainy. Znowu podwyżka za przejazd autostradą A2. Rząd mówi dość. Polscy siatkarze kompletują zwycięstwa na Euro. 3 mecze i 0 straconych setów. Kreml tłumaczy się z wczorajszego nocnego ataku na zachodzie Ukrainy. Celem była infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego z Europy, poinformował resort obrony Rosji. Wczoraj nad ranem, jak podała strona ukraińska, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Premier Donald Tusk nie potwierdził informacji, że celem był pociąg pasażerski.
22: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
1: Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Kolejny raz poszły w górę opłaty na autostradzie A2. Przejazd 50-kilometrowym odcinkiem kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej.
23: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
24: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
1: Pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Podwyżkom sprzeciwia się rząd. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Z kolei kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Gdańska muszą się od dziś liczyć z utrudnieniami między węzłami Piątek i Kutno. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Dziś wchodzą z pracami na lewy pas. Utrudnienia mogą potrwać do piątku. 3 mecze, 3 zwycięstwa, bez straconego seta. To dotychczasowy bilans naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią oraz Izraelem biało-czerwoni pokonali wczoraj Macedonię Północną. To tak naprawdę dopiero preludium do poważnego grania. Dlatego formę biało-czerwonych trudno na razie oceniać, mówi rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
25: Może trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać z biegiem meczu.
1: Na horyzoncie pierwszy wymagający rywal. Jutro gramy z Ukrainą.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
26: Korek na Grunwaldzkiej, przed rondem Grunwaldzkim, korek na Wałach Jagiellońskich, dużo samochodów na Nowotoruńskiej przy Kieleckiej, korek na Wyszyńskiego przy wjeździe do miasta, korek na Artyleryjskiej i Kamiennej przy Gdańskiej, ciasno też na Sułkowskiego.

0: Pogoda w Bydgoszczy.
1: W tym tygodniu pogoda w Bydgoszczy w kratkę, bo i słońce, i deszcz, i chłodne dni, i te cieplejsze. Dzisiaj 21 stopni, około 16. Dużo chmur, trochę przejaśnień. Może pokropić i nie powinien za bardzo dokuczać nam wiatr. Jutro będzie słonecznie i 20 stopni, a w środę 23, ale ma popadać. Czwartek będzie deszczowy i chłodny.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 zakopiemy ten poniedziałek, czyli wystąpią u nas najlepsi grabarze na świecie.
3: Wow, po 8 też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w dyskusji porannej na wysokim poziomie. 4 minuty po godzinie 8 w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewa Gloria Gaynor.

0: Królestwie Aniołów śpiewał duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Coś a propos, będzie obiecani najlepsi grabarze na świecie wystąpią teraz u nas w porannym programie, gdyż ci grabarze niedawno się jakoś tak grupowo zjechali na Węgry.
1: Węgrzy regularnie organizują międzynarodowe zawody grabarzy w celu podniesienia prestiżu tego zawodu. No. W rywalizacji liczy się czas i precyzja, no i w tym roku wygrali przedstawiciele gospodarzy. Elegancki dół wykopali w godzinę i 21 minut.
2: Wow, no doceniamy profesjonalizm, doceniamy szybkość działania, ale to była jednak dołująca wiadomość.
0: No, niestety.
2: Pozostaniemy w filozoficznym klimacie poniedziałkowym w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Mysłowic z pytaniem mieć czy być?

0: Ike Chopin w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W najnowszej reklamie Polski obok Lewandowskiego, Ani Rubik, Lecha Wałęsy występuje właśnie Fryderyk Chopin, ale fryzurę to ma taką, trzeba przyznać, trochę jak właśnie poradni prowadzący, którzy budzą się w środku nocy o czwartej. To leciutko taka przygłaskana. 17:30. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gdybyśmy chcieli zrobić reklamę dla całego świata, to śmiało mogłaby w niej wystąpić niejaka Jennifer Lopez.

0: Cały świat się nią zachwyca, od kiedy pamiętamy. Zagramy ją za chwilę. Waiting for Tonight. Ten kawałek będzie wam towarzyszył w poniedziałek. Jest 18 po 8.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: 8200 8600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień walki z wypaleniem zawodowym, to właśnie z okazji też poniedziałku pytaliśmy przez cały poranek, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, i czas na podsumowanie.
2: Po prostu sobie zrobić dodatkowy dzień wolny, na przykład czytelniczy, żeby przeczytać wszystkie zaległe książki, które się ma.
3: Żeby się nie narobić, to najlepiej nic nie robić.
4: Co masz zrobić dziś, rób pojutrze, będą dwa dni wolnego.
5: Jak zrobić, żeby się narobić? No według mnie to jest rozwiązanie jedno, trzeba zostać politykiem.
6: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a nie po 8. Kiedy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 000 zł brutto, 5 000 netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
7: I my dziękujemy. Dziękujemy. Cudowne. To było złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku za ten ostatni telefon. Wysyłamy. Netto wysyłamy. To brutto to sobie odsypiemy oczywiście. Tak, tak, tak. Za wszystkie głosy dziękujemy, a jutro, kochani, odpowiemy na internetowy trend.
1: Tak, bo wszyscy się ostatnio przerabiają na lata 80. No a my rzucimy wam o poranku wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80.

0: nie do wiary. 27 lat temu kręcono klip do tego przeboju Prawy do lewego Kai Bregowicza, a kręcono ten klip na pokładzie statku pasażerskiego. To było takie małe nawiązanie do słynnego filmu Rejs. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak was właśnie budzimy, tak was witamy w poniedziałkowy poranek za 29.
1: Poniedziałek, no, sprowadza na ziemię, ale na przekór wszystkiemu. Bujanie w obłokach perfektu. Zagramy już za kilka chwil, no, a wcześniej sprawdzimy, jak się mają poniedziałkowe korki o tej porze.
2: Autopromocja.
3: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Miau!
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
24: W związku z budową linii tramwajowej na Szwedrowie i Górzyskowie mamy spore zmiany w organizacji ruchu na Solskiego. Nie jeździmy w ciemno, a ciasno w tej chwili na Grunwaldzkiej przed rundem Grunwaldzkim, na Wałach Jagiellońskich i tradycyjnie już od jakiegoś czasu na Artyleryjskiej i Kamiennej przy Gdańskiej.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Szok, szok normalnie z tymi cenami benzyny. Dzisiaj, słuchajcie, 95 na stacji koło mojego domu po 7,99.
1: Co to znaczy?
0: Co?
2: Czyli, no. Słuchajcie, czyli niebawem fantazje o rycerzu, który przebywa na koniu, mogą się spełnić.
1: Mogą, mogą, ale mamy jeszcze jedną, słuchajcie, taką radę. No. Jeśli masz w aucie właśnie wskazówkę paliwa na zerze, to jak się przechyli mocno głowę w lewo i się spojrzy spod kąta, to się może okazać, że jeszcze nie jest pusto w baku. Spróbujcie. Wolną chwilę. A teraz fajny przebój do słuchania w samochodzie, nawet jeżeli się jest na postoju. Lil Rhymes. Gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9:00.

0: powiedzenie o porywaniu się z motyką na słońce, a anglojęzyczni mówią can't fight the moonlight, czyli coś o porywaniu się na księżyc, tak? Lil Rimes, złote przeboje na dzień dobry. Teraz zmieniamy temat. Zaglądamy do naszego profesjonalnego, rozbudowanego i jakże wiarygodnego studia Meteo i mamy fachową prognozę, czyli na dwoje babka wróżyła. Tak.
1: Jesień już puka do drzwi, prawda? No, ale przynosi pogodową loterię, bo najbliższe dni będą zmienne, a długoterminowe prognozy też mają dla nas niespodzianki. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Słuchaj, Marian.
6: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
11: Mamy godzinę 9, 14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku tuż przy Dorohusku. Titanic zacumował w Katowicach, dotarła tu właśnie światowa wystawa. Koniec lata coraz bliżej, synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę. Służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych w związku z rosyjskim uderzeniem w Ukrainę. Tuż przy granicy w Dorohusku premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu na granicy tak, żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
13: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
12: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Szokujące słowa prezydenta USA. Donald Trump mówi, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy i Ukraińcy szkodzą światu. Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór oleju napędowego na rynku. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest powodowane zainteresowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Trump powtarza też, że jego zdaniem wojna z Iranem skończy się jeszcze w tym roku i doprowadzi do gwałtownego obniżenia cen ropy.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć na własne oczy w Katowicach. Dotarła tu właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
14: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
12: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titaniku. Powoli zbliżamy się do jesieni. W najbliższych dniach czeka nas typowa dla tego czasu w roku zmienna pogoda, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
15: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
12: Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas mocno deszczowy listopad.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8 kolejki spotkań. PKO po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
12: Sporo chmur dzisiaj, miejscami może popadać. A na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, 20 w Warszawie, do 21 w Zielonej Górze. Jutro mniej chmur i odrobinę cieplej.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
17: Jak powiedział ktoś mądry, nie wiemy, nie pamiętamy kto, może to był Konfucjusz, może Donald Trump. Poniedziałek to jest okropny sposób na spędzenie 1/7 swojego życia. I dlatego jesteśmy my.
11: Złotymi przebojami przeganiamy czarne chmury i ponure myśli, naprawiamy tą 1/7 naszego słodkiego, miłego życia. To bo kto jak nie my. 4:04, teraz będzie kawałek, który kojarzy się z plażą i wakacjami. Heat Hunter and the Pleasure Company.

0: zespół Ultravox w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A czy pamiętacie legendarny duet Simon and Garfunkel? Wspominamy duet tak, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Art Garfunkel, czyli jedna druga tego duetu, przyznał w najnowszym wywiadzie, że rozważa wyprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Pan Garfunkel ma 84 lata i twierdzi, że takie popeliny jak za Trumpa to w swoim kraju za życia nie pamięta.
1: Popelina, ładne słowo. No a drugi powód, że mówimy o Simonie i Garfunkelu, jest taki, że chcemy wam ich przypomnieć w naszym cyklu Przeboje spod lady. Tak. Takie wiecie, takie wow. No i teraz uwaga. Święta Cecylia to jest patronka muzyków i instrumentów i gdy Cecilia jest przy artyście, to miłość i muzyka płyną gładko. Cecylia ewidentnie była na nocnej imprezie, na której panowie z przyjaciółmi nagrali ten utwór dla zabawy na radio magnetofon, a zacznie się od trzech gości walących w futerały od gitary. No to proszę państwa, Simon i Garfunkel i ich Cecilia.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Konsultacja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Prawda?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Reklama.

0: przeboje na Dzień Dobry wystąpił Sir Elton John, który ma w posiadaniu 4 duże kolekcje. Kolekcję dzieł sztuki, kolekcję samochodów, kolekcję okularów przeciwsłonecznych, a także kolekcję przebojów, a wśród nich Something About The Way You Look Tonight. Cudowny, cudowny przebój z drugiej połowy lat 90.
1: Czyli z jednej z naszych ulubionych dekad w muzyce. Jeśli wy też lubicie lata 80 i 90, tak jak my, no to możemy się poczuć jak w rodzinie, proszę Państwa, cudownie na zdjęciach będziemy wyglądali. No i a propos lat 80. pod koniec tychże zespół Vaya con Dios nagrał ten przebój, What's a Woman. Jak to się mówi w branży, Danny Klein na wokalu, no cudownie, no to rozpędzamy poniedziałek, ale tak bez przesady, bez przesady. Niech on tak sobie płynie, a my razem z

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
8: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz? Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: cudowne sunshine reggae, czyli słoneczne reggae. Tu chcieliśmy jako ludzie doświadczeni życiowo powiedzieć, że plażowanie w pewnym wieku śmiało może zastąpić grzybobranie. To tak uprzedzając jesienne wydarzenia i dziękujemy, ściskamy do jutra.
1: Dziękujemy, a ściskają was wasi poranni prowadzący. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dziękuję. Tomek Florkiewicz, dziękujemy. Przy mikrofonie teraz zasiądzie ona, Gosia Kościelia.
2: Również wyściskana. Dzień dobry. No to teraz przywitam się z wami z przyjemnością i z tym pięknym, poniedziałkowym, jesiennym, przed południem, wielkim przebojem Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje.

0: jestem tam, a ja znowu jestem tu i wy też tu jesteście. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami i posłuchajmy razem. A kolejną godzinę zaczniemy od wielkiego polskiego przeboju z lat 80.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Ach, co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
18: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Bydgoszczy.
19: Beata Korzeniowska, zapraszam. Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych nabiera tempa. Na bydgosko-toruńskim fragmencie trasy S10 budowa trwa już na wszystkich odcinkach. Zakończenie większości prac spodziewane jest w połowie przyszłego roku. Nieco dłużej zaczekamy na odcinek Toruń-Zachód-Toruń-Południe, mówi wojewoda Michał Sztybel.
20: Odcinek, który będzie wreszcie dobrze łączył Toruń z autostradą, to na pewno będzie kwestia pierwszej połowy 2028 roku, kiedy będzie ukończony.
19: Na drogach zostajemy. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz na Nakło i Nakło Wyżysk. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031. To teraz wybuch i kontrolowany upadek. A chodzi o komin elektrociepłowni na Jachcicach, który w sobotę został wyburzony. Bydgoszczanie tłumnie zebrali się, by z bezpiecznej odległości to obserwować. 100-metrowy komin na Jachcicach był najwyższą tego typu budowlą w Bydgoszczy. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Na szczegóły w wiadomościach o 11:00.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Bydgoszczy.
19: 21 stopni, tyle w Bydgoszczy, gdzieś na termometrach maksymalnie około 16. Do tego dużo chmur, co jakiś czas na moment ma się jednak przejaśniać. Ciśnienie jest średnie, będzie rosła, wiatr słaby. Jutro będzie pogodnie i słonecznie przez cały dzień i 20 stopni, a w środę 23, ale słońce zniknie za chmurami i będą potrzebne parasole. W czwartek chłodniej, 18 stopni i też ma popadać.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
0: to może po prostu będziemy sobie teraz zdawać sprawę z tego, jak to jest w życiu tylko czarne i białe według niektórych, a na pewno według zespołu Kombi z roku 1985, czyli Black and White. Gosia Kościelniak, zapraszam.

że mamy poniedziałek, do tego dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mamy jakiś to temat, któryż to poruszali już nasi porankowicze Radia Złote Przeboje. Dlatego może dla kontrastu porozmawiajmy sobie dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając o tej jednej rzeczy, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. Co was do niej ciągnie? Bardzo jestem ciekawa, bo pole do popisu jest duże. U mnie ta jedna rzecz, tak się nad tym zastanawiałam, dla której chce mi się wstawać do pracy codziennie, to jest muzyka. No bo ja jestem nią codziennie w pracy otoczona, jestem nią otulona. Muzyka lat 80. i 90. To bym wymieniła. A wy? 2244430 za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością płócienną torbę Radia Złote Przeboje, którą tutaj uwielbiamy i nosimy. 2244430. Ta jedna rzecz, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. I jeszcze adres, jakby ktoś wolał napisać. Robota@złoteprzeboje.pl.

dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to

0: sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Reklama.

Voyage, voyage, czyli po japońsku tabi, tabi. Dlaczego po japońsku? O tym za chwilkę. Desireless to francuska piosenkarka i projektantka mody, która w latach 70. była związana właśnie z branżą mody, a wraz z nadejściem lat 80. spróbowała sił w muzyce. No i w 89. wydała debiutancki album François, który promowała niezwykle przełomowa dla francuskiej muzyki piosenka, którą tak dobrze znamy. Voyage, voyage. Sukces tego utworu był absolutnie niespodziewany, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby piosenki, które wtedy, szczególnie w latach 80., nie były w języku angielskim, osiągały globalny sukces. I ten hit 89 roku, a później też lat 90., osiągał absolutnie szczytowe pozycje na listach przebojów w wielu krajach w Europie. Więc Voyage, Voyage było swego rodzaju fenomenem. Potem w 2007 roku Kate Ryan nagrała własną wersję utworu, belgijska wokalistka, a 10 lat wcześniej powstała nawet japońska wersja. Można sobie posłuchać, jak to brzmi. W sumie brzmi dokładnie tak samo, tyle tylko, że zamiast Voyage, Voyage jest Tabi, Tabi i reszta tekstu też jest po japońsku. Ale teraz oczywiście klasyk i wersja oryginalna w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama.

0: Marta i nie zając.
1: Pamiętajmy o tym również, a może przede wszystkim w poniedziałki. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że dzisiaj jest u większości z nas za oknem raczej szarawo z przyjaśnieniami, ale dzisiaj mówicie o rzeczy, która jest w waszej pracy najprzyjemniejsza.
2: Taka najprzyjemniejsza rzecz w mojej pracy to jest, kiedy ktoś na przykład mówi do mnie, mogłabyś to szybko załatwić, a ja mogę odpowiedzieć, już załatwione.
3: Z pracy to jedynie lubię 10 przelew na moje konto. Mhm. A dlatego chodzę do tej pracy, no bo muszę. Ale przyjemności z pracy to jest tylko słuchanie Radia Złote Przeboje, wasze konkursy i to, co jest najprzyjemniejsze. Bycie razem z wami.
1: No to się akurat zgadzam. Dziękuję. Łączy nas muzyka. Słuchamy w naszej pracy, w każdej, w której teraz jesteście, tej samej muzyki. A co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, żeby sobie z tego zdać sprawę. Do 12 nieśpiesznie gawędzimy, a potem oddam za najciekawszą odpowiedź torbę Radia Złote Przeboje płócienną. Co jest najprzyjemniejsze dla was w waszej pracy? 2244430 albo robota@złoteprzeboje.pl. Można napisać mailem.

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Reklama.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
0: Wiadomości z Bydgoszczy.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam, będzie szybciej i bezpieczniej i to już w przyszłym roku. Kujawsko-pomorski fragment trasy S10 Bydgoszcz-Toruń zalicza, co prawda, drobny poślizg, ale prace wszędzie już idą pełną parą, mówi wojewoda Michał Sztybel.
4: Zawsze procedury są dłuższe niż sama fizyczna budowa.
3: Większość odcinków ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Na odcinek toruński zaczekamy do początku 2028 roku. Sprzedawała lub oddawała za darmo przedmioty w sieci, wysyłała je jednak na koszt Urzędu Miasta Bydgoszczy. Już bada prokuratura, sekretarka z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych. Miała doprowadzić do strat szacowanych na co najmniej 2000 zł. Bydgoszczanka szuka opiekuna dla ślimaka. Przybył nielegalnie z nadmorza śródziemnego. Jak pisze wyborcza.pl, pani Agnieszka kupiła w markecie winogrona w foliowym opakowaniu. W środku znalazła ślimaka. Twierdzi, że nie może go wypuścić, bo to gatunek inwazyjny. Kobieta szuka więc kogoś, kto ślimaka przygarnie. A w wiadomościach o 12 zajrzymy do Teatru Polskiego. Jego przebudowa wciąż się przedłuża.
0: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda w Bydgoszczy.
3: W tym tygodniu pogoda w Bydgoszczy będzie zmienna. Na termometrach od 18 do nawet 23 stopni, a na niebie dużo chmur i odrobina słońca. Słonecznie będzie jutro i deszcz padać ma w środę, w czwartek, potem znowu w niedzielę, w piątek i w sobotę. Będzie pochmurno, ale raczej bez wielkiego deszczu.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
5: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: A w Radiu Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11. Powitanie kolejnej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do nas. Zostańcie, rozgośćcie się. Największe przeboje lat 80. i 90. a przed nami...

Ja wiem, że dzisiaj byśmy powiedzieli hej, tam wielkie Michalo, ale w latach 80. oni jako pierwsi w historii transmitowali swój występ z domu handlowego Tower Records w Los Angeles przez satelitę. I mówię o zespole Duran Duran, który początkowo nazywał się RAF. RAF, ale zmieniono nazwę na cześć czarnego charakteru, czyli szalonego naukowca doktora Duran Duranda z kultowego filmu science fiction Barbarella, film z Jane Fondą. Oj, dreszcze wywoływał ten film, niesamowity był i bardzo taki niepokojący. Druga brytyjska inwazja lat 80. wśród takich zespołów jak Spandau Ballet, Ultravox i Culture Club, Duran Duran, który wyróżniał się tym bardzo elektryzujące koncerty. No i ta technologia. Duran Duran i Ordinary World to już rok 93. 9 minut po godzinie 11:00, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekona.

0: GWM-Polska.pl. Rzeczywiście.
1: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
2: GWM. Go with more.
3: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota nie zając.
1: Pracujemy i równocześnie wszyscy słuchamy największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Do 12 sobie nieśpiesznie gawędzimy o tym, co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy.
2: Witam serdecznie. Dla mnie najpiękniejsze jest to, jak moje ciaki są nakarmione, mają dużo jedzenia, zadowolone są i liżą mnie po rękach i tulą się do mnie. To jest moje najlepsze życie.
3: A ja bardzo lubię chodzić do pracy, bardzo lubię z niej wychodzić. Najgorszy jest ten okres pomiędzy, niestety.
1: A Tomek napisał, najprzyjemniejsze jest w mojej pracy to, że mogę odpocząć od dwójki dzieci. No, rozumiemy. A Paulina pisze tak. Zdecydowanie najprzyjemniejszym elementem mojej pracy jest śpiewanie. Obowiązki i zaplanowanie odpowiednich ilości świeżego chleba do naszych sklepów samo się nie zrobi, ale przyjemniej można pracować śpiewając stare, dobre hity w zgranym zespołowym towarzystwie planistów. Myślałam, że pianistów. To chyba najprostsze i najlepsze połączenie, więc pozdrowienia z jednej z warszawskich piekarni śle Paulina. Ściskamy. No i liczę na wasz zespół wokalny, jeśli kiedyś zrobimy zabawę na antenie śpiewania przebojów Radia Złote Przeboje przez słuchaczy. No i po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź torbę płócienną Radia Złote Przeboje 22443030 albo robota@złoteprzeboje.pl. Co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy?
0: Robota nie zając.

0: oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: także online. Od 30 lat!
1: Mrugnij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

Wreszcie polski zespół, którego nie będziemy się wstydzić za granicą. Tak o nich mówiono. Jednym z pierwszych towarów eksportowych po 1989 roku miał być zespół Golden Life. Ta grupa szybko zwróciła na siebie uwagę świeżym brzmieniem. Nie mieściło się w prostych ramach rocka albo popu i album z 1993 roku okazał się punktem zwrotnym w karierze Golden Life. To właśnie na tej płycie znalazł się utwór Oprócz, który szybko zdobył ogromną popularność. Piosenka napisana przez Marka Jackowskiego, Golden Life nadał jej nowe brzmienie.

0: właśnie, Golden Life i oprócz błękitnego nieba za 5 minut będzie południe poniedziałkowe i nam też dzisiaj oprócz tego błękitnego nic więcej nie jest potrzebne. No, może jeszcze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, to już za 5 minut.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Reklama.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Wiadomości z Bydgoszczy.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. Wybrano wykonawców odcinków S10 Bydgoszcz-Nakło i Nakło-Wyżysk. Zarówno na rozpoczęcie tych prac, jak i na gotową drogę musimy jednak poczekać. Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031. A tu robota w re. Chodzi o kujawsko-pomorski odcinek trasy S10 Bydgoszcz-Toruń. Droga, która ma zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu między stolicami województwa, nie uniknęła przeszkód, mówi wojewoda Michał Sztybel.
12: Teraz przebiega wszystko zgodnie z planem. Budowa takiej drogi to jest zawsze kompromis między środowiskiem a potrzebami infrastrukturalnymi.
11: S10 z Bydgoszczy do Torunia. Mamy pojechać w połowie przyszłego roku. Teraz też o budowie. Teatr Polski w Bydgoszczy przygotowuje się do modernizacji wyposażenia sceny. To drugi etap trwającej od kilku lat przebudowy. Prace z tym związane mają potrwać dużo krócej niż sama przebudowa, która, przypomnę, rozpoczęła się w 2022 roku. I choć ma już 3 lata opóźnienia, wciąż nie dobiegła końca. Jest szansa, że aktorzy na dużą scenę wrócą jesienią przyszłego roku.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Pogoda w Bydgoszczy.
11: 21 stopni, tyle w Bydgoszczy dzisiaj na termometrach, maksymalnie około 16. Do tego dużo chmur, trochę przejaśnień, ciśnienie porządne, średnie i cały czas rośnie, a wiatr słaby. Jutro 20 stopni i piękne słońce, a w środę ma być cieplej, 23 stopnie, ale będzie potrzebny parasol. W czwartek przyda się parasol i będzie chłodniej, tylko 18 stopni.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Już mamy popołudnie poniedziałkowe, no bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam.
15: Radio Złote Przeboje.
14: A zaczniemy tak, jak dziś gdzieniegdzie może być, czyli kiedy zacznie padać? O to pytają Jermaine Jackson i Pia Zadora.

Pocieszała się myślą, że pochodzi z innej planety, z obcej. Miała 4 albo 5 lat, kiedy poczuła, że jest inna od całej reszty ludzkiej rasy. I miała wrażenie, że nie ma kontaktu z resztą rówieśników, bo była bardzo wysoka, bardzo szczupła, nie wyglądała jak ktokolwiek inny. Nie była nawet podobna do kogokolwiek ze swojej rodziny. Tak wspominała Patty Smith w niektórych wywiadach. I chociaż uznaje się ją za matkę chrzestną panka, to tak naprawdę zawsze była hipiską. Serce jej muzyki od początku biło bowiem dla lat 60., a przed chwilą z 78. roku Patty Smith's Because Tonight. 9 minut po godzinie 12. Słuchacie radia Złote Przeboje. Za chwilkę sobie jeszcze podsumujemy nasze dzisiejsze leciutkie pogawędki o tym, co jest najprzyjemniejszego w naszej pracy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
2: Optyk okulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3

0: Naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Zająca, nie zając.
1: Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym i w tym dniu rozmawialiśmy sobie o tym, co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy.
2: A cóż, jak bez swojej pracy? Pracuję na dziale mięsnym. Gdy przychodzi klient i poprosi o kawałeczek dobrej kiełbasy, daję mu na przykład pod wawelską, a na drugi dzień, gdy przychodzi i mówi: proszę panią, poproszę tą dobrą, co wczoraj. I to jest ta satysfakcja z pracy.
3: Chciałam powiedzieć, dlaczego to ja tak bardzo chętnie chodziłam do pracy. I była to dla mnie radość wstawać rano, jechać na 6 rano, bo wiedziałam, że spotkam moje mamy, panią Helenkę, panią Irenkę, panią Stasię i jeszcze kilka pań, które traktowały mnie jak córkę. Miałam niespełna 19 lat. A one, jak dowiedziały się, że ja, mając niespełna 19 lat, wybieram się za mąż, powiedziały: Jasia, za tego brzydala. I z tym brzydalem przeżyłam 58 lat.
1: Wspaniałe wspomnienie, ściskam najmocniej. A naszą torbelnianą Radia Złote Przyboje wysyłamy z przyjemnością dzisiaj Paulinie, która śpiewa, jak napisała do nas, stare dobre hity w zgranym zespole planistów, planujących odpowiednie ilości świeżego chleba do naszych sklepów. I to jest najprzyjemniejsze w jej pracy. Ściskamy mocno. Dobrego popołudnia życzę wszystkim pracusiom. No i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: promocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.

Paul McCartney miał być usunięty. Jeszcze przed powstaniem The Beatles, kiedy Lennon i McCartney występowali w zespole The Quarrymen, John Lennon chciał usunąć Paula McCartneya ze składu grupy i zmienił zdanie dopiero po rozmowie z innym członkiem zespołu, który przekonał go, że Paul McCartney jest bardzo utalentowany i że wnosi duży wkład do muzyki zespołu. I przez pierwsze lata edukacji w ogóle John Lennon był doskonałym i dobrze rokującym uczniem, ale z czasem zaczął popadać w konflikty, brać udział w bójkach, a jego oceny znacznie się pogorszyły i podczas egzaminu dojrzałości nie zdał żadnego przedmiotu. A mimo to przyjęto go do Liverpool Art College dzięki wstawiennictwu dyrektora. Radio Złoty Przybój.

0: Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Już za chwileczkę posłuchajmy ich razem i sprawdźmy prognozę pogody.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.
15: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
16: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
17: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
16: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mądrowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
14: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
16: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Dzisiaj zachmurzenie duże. Na zachodzie więcej słońca, a wszędzie poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy, przez 19 na południu i na wschodzie do 20 w Warszawie, Legnicy i Zielonej Górze. Dwie minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak i zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje, a przed nami kurs.

Portorykańczyk od pierwszych sekund koncertu emanował energią, która natychmiast udzieliła się publiczności, a mówię o Ricky Martinie, który przecież tak niedawno był w Polsce, w Krakowie. Siła jego wokalu w ogóle nie osłabła i przez cały koncert podobno było szaleństwo, nawet podczas najbardziej wymagających układów choreograficznych. No i z łatwością przechodził od tych swoich najbardziej energetycznych hitów do nastrojowych ballad, takich jak Nikt nie chce być samotny, Nobody wants to be lonely, to z 2000 roku przebój nagrany w duecie z Christiną Aguilerą, której obecność na ekranie się spotkała z dużym entuzjazmem publiczności. Przez całe 90 minut koncertu artysta udowadniał, że scena to jego żywioł. Żałuję, nie byłam, nie widziałam, ale wiem, że wielu z was tak. Ricky Martin, Christina Aguilera, 9 minut po 13, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.

0: Ascorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutino Ascorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.

Grzegorz Markowski wspominał po latach, że nikt na początku nie liczył na to, że utwór, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, stanie się właśnie wielkim przebojem. Niedługo potem, jak wieloosobowy twór o nazwie Perfect Super Show and Disco Band przepoczwarzył się w rasową rockową grupę dowodzoną przez gitarzystę Zbigniewa Hołdysa, to właśnie on skomponował muzykę i napisał tekst, który, no nie ukrywajmy, w mrocznych czasach stanu wojennego publiczność na koncertach śpiewała w nieco zmienionym brzmieniu. Chcemy być sobą? Do samego końca. Ten wielki przebój był żelaznym punktem koncertowego repertuaru Perfektu, a teraz będzie cieszyć nasze uszy i duszy w Radiu Złote Przeboje o 13.29.

0: Plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Od 30 lat.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Reklama.

0: najprzyjemniejsza rzecz w mojej pracy. Ukochana moja muzyka z lat 80. i 90. Jerzy przyszedł, westchnął. Też lubię ten moment, bardzo.
1: Bardzo lubię, no bo kurczę, ten weekend taki jakiś taki...
0: Bez sensu, ciągnie się to, człowiek do pracy nie przyszedł. A teraz już wreszcie znowu tam, gdzie lubi najbardziej.
1: Po prostu człowiek jak w niebie się czuje. Patrzy dookoła, patrzy, a tu co?
0: Angelsy.
1: Anioł, o.
2: Gościu, masz pracę jak w raju. Jestem zadowolony. Pozdrawiam.

0: Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, że dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko to rosyjski bezzałogowiec. Więcej na ten temat punktualnie o 14.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
12: Mamy poniedziałek, jest 14 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
14: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
13: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
15: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
13: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
16: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest... jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
13: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
13: Tablice pojawią się na wybranych odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: W całej Polsce dzisiaj sporo chmur i ciągle jeszcze może z nich przelotnie popadać. Na ten deszcz najmniejsza szansa na zachodzie. Tu najpogodniej i jednocześnie najcieplej, około 20 stopni, podobnie w centrum. Z kolei najchłodniej w zachodniopomorskim, nie więcej niż 17 stopni. Mnóstwo jest stacji radiowych na świecie, ale tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński gwarantuje. A przekonajcie się o tym, czy mam rację, na własne uszy. Dzień dobry!

Miał chłopak farta, można powiedzieć, bo postawił na karierę solową i od razu piosenką The Riddle odpalił wielką popularność, a to zaowocowało zaproszeniem zaledwie 27-letniego Nicka Kershawa na Live Aid, dzięki czemu wystąpił na Wembley obok Paula McCartneya, Phila Collinsa, Dire Straits, Queen czy U2. No nic, tylko buzi dać.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przejdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i

0: Łączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,
6: 35. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

Kasia Kowalska w bikini. Po sezonie koncertowym wyskoczyła odpocząć. Artystka opala piegi gdzieś nad morzem i pięknie się uśmiecha na swoich socialach. No to co? No to udanego urlopu życzymy. Tymczasem kumple Sylwestra Stallone w Radiu Złote Przeboje, czyli Survivor i Eye of the Tiger.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

Na 40 milionów dolarów wyceniono właśnie majątek netto, który zostawiła po sobie i zgromadziła Bonnie Tyler w ciągu 5 dekad swojej artystycznej działalności. Jest nowy singiel, będzie nowy album Iry. Zapowiadamy premierę wydawnictwa na początek przyszłego roku. Czekamy i gramy Artura Gadowskiego.

0: Buffalo Soldier i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym po 15 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach za chwilę powiemy wam o ważnej rzeczy. Dlaczego nie warto spać przy świetle? Wszystko wyjaśnimy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 14 września. Na naszej antenie teraz wiadomości.
16: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje. Potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
17: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
16: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej SC14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
18: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
16: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po dwóch latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano dwa projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
19: Oficjalne brzmi tak.
20: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby to nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym, żeby te wszystkim procedurom dochować.
19: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
16: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
22: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od jutra do 21 października trwać będzie trzecia edycja Próby Dźwięku, przygotowanego przez Miejskie Centrum Kultury, cyklu darmowych koncertów i muzycznych spotkań. Próba Dźwięku to nasz sposób na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Muzyki. Ten przypada, przypomnę, 1 października, ale w Bydgoszczy, które jest miastem muzyki, zamiast jednego dnia będzie miesiąc koncertów. W sumie w 20 różnych miejscach Bydgoszczy i w Ostromecku będzie można posłuchać klasyki, jazzu, elektroniki i muzyki alternatywnej, na przykład 25 września w Młynach Rotera, koncert zatytułowany Dźwięki roślin, 29 września w Teatrze Kameralnym, musicalowe przeboje Teatru Kameralnego, a w październiku na przykład w El Jazzie, koncert od Nowego Orleanu do Nowego Jorku.
21: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
15: 17 stopni w zachodniopomorskim, w centrum i na zachodzie 20. To właśnie na zachodzie dzisiaj najpogodniej, chociaż chmur nie brakuje na całym polskim niebie i wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Wam też tak ten weekend szybko przeleciał? O sobocie i o gościach za chwilę opowie w Radiu Złote Przeboje Marzena Rogalska. No więc zawsze coś, trochę weekendu będzie. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek.

Mamy temat, dzwońcie. Tak nazywa się codzienny element naszego porannego programu, dzięki któremu też możecie z nami tworzyć Radio Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku między 6 a 10 nasza poranna ekipa odpala temat, zachęca do podzielenia się opinią na ten temat, a autorzy najciekawszych opowieści dostaną naszą, uwaga, limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro. Włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
4: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
5: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
6: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
7: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media.

0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Mruknij dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
15: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
16: Reklama.

0: powiedz mi, ona jest taka jak w telewizji? Taka
1: jest, no i jeszcze mówiłam tak, Maria, czy ty sobie zdajesz sprawę, że masz pełen pakiet? Piękna, zdolna, bogata i fajna na dodatek. Wszystko ma.
0: Wszystko ma. Ale... I jeszcze, przepraszam, no. Ja się wbijam.
1: Tak, wbijaj.
0: Bo bardzo często się teraz mówi, że już nie ma takich aktorów jak kiedyś. No więc Maria Dębska, moim zdaniem, przeczy tej zasadzie. Można by było zrobić kopiuj i wklej ją, wiesz, do tych największych, najwspanialszych gwiazd, za którymi tęsknimy, których często już nie ma. Tak się mówi o świetne polskie kino, świetne aktorstwo.
1: Tak, ale wiesz, że ona została przez dziadków wychowana w takiej miłości do świetnego polskiego kina i ona, ona jest wyedukowana. I co się okazało, mój drogi? Ponieważ ona gra w tej filmowej lalce, Kazimierę Wąsowską, kocha tę Kazię. Nawet Maria powiedziała, Marzena, tam gra tyle wielkich gwiazd, że to jest trochę taki taniec z gwiazdami. Bardzo się śmiałam z tego porównania.
0: Ale to już za chwilę nam powiesz, wszystko, a to nie o to chodzi.
1: Dobrze.
0: Chodzi o to, żeby wszystkich też odesłać, żeby sobie spokojnie dzisiaj już, poniedziałek, to trzeba się ogarnąć ze wszystkim, a jak już się towarzystwo ze wszystkim ogarnie i będzie w domciu, to sobie kliknie, jak nie słyszało tej rozmowy.
1: Na YouTube'a zapraszam z całego serca, bo cudnie było. Dzięki.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: Elliot i Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy, że Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Kto to taki, usłyszycie w wiadomościach o 16.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycerz Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 14 września. Pora na wiadomości.
14: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
15: Dron został znaleziony. Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
14: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania 500 lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
16: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
14: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bydgoszczy?
17: Beata Korzeniowska, zapraszam. To będzie gorący wieczór i gorące tango. Od nostalgii i romantycznego ciepła pomocniejszy, pulsujący rytm, przy którym trudno będzie usiedzieć spokojnie, a usłyszeć będzie można, powróćmy jak za dawnych lat, tango Katczy, oczywiście tango Milonga. To będzie roztańczony wieczór z Anną Dereszowską. Tango z gwiazdami 24 września w Kinoteatrze Adria. Z kolei 30 września w Kinoteatrze Adria. Tenorzy przy świecach. I to nowa, intymna na odsłonę znanych i cenionych głosów z projektu 10 tenorów. Idziemy jeszcze do kina w Heliosie w tym tygodniu. Kolejne spotkanie z filmem sprzed lat. W ramach cyklu Helios Replay w czwartek o 18:00 będzie można obejrzeć film Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perły. Film, który swoją premierę miał w 2003 roku.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pogoda.
13: Sporo chmur na niebie, spore szanse na przelotny deszcz, chociaż najmniejsze na zachodzie. Tu najpogodniej i najcieplej, 20 stopni. Podobnie w centrum, najchłodniej w zachodniopomorskim, maksymalnie 17 stopni. Bierzemy się za jesienne przetwory. Pora najwyższa, ale nie takie klasyczne, tylko takie super trwałe i bez dodatku cukru. Wszystko wyjaśnię niebawem. Jerzy Telesiński, witajcie w Radiu Złote Przeboje, Baltimora.

Muszę zaczerpnąć trochę powietrza. Chcę poczuć tę małą iskierkę kreatywności, deklaruje ostatnio w wywiadzie dla Vanity Fair. Debbie Harry pytano o przyszłość grupy Blondie. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało i słuchamy zespołu, a za chwilę obiecany nowy sposób na jesienne przetwory.

0: Młode przeboje.
1: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
3: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
4: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80. A my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy

0: Barwa. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie Meble. Dom zaczyna się od wygody.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Reklama.

0: Żyj kolorowo proponuje Ewa Bema, ja proponuję tak, żyć kolorowo i ze smakiem. To co, może dżemik, ale taki troszkę inny sposób na ten dżemik, co? No, to zapraszam do kuchni.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: To klasyczne przygotowanie dżemu w garnku, gdzie miksturę trzeba mieszać godzinami, żeby się nie przypaliła. Powoli odchodzi podobno do lamusa, a z nim ogromne ilości cukru w słoikach. No więc lepiej użyć zwykłego naczynia do pieczenia albo żeliwnego garnka z szerokim dnem, który zmieści się w piekarniku. Wydrylowane śliwki powinny sięgać co najmniej połowy wysokości garnka, w przeciwnym razie wyschną i zczernieją. Wystarczy nagrzać piekarnik do około 180-200 stopni. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane ze wszystkich stron, dzięki czemu nic nie przywiera do dna, a cała masa nie będzie się rozpryskiwać. Co najważniejsze, w ogóle nie trzeba mieszać. Woda sobie odparowuje sama, a śliwki powoli zamieniają się w gęsty dżem, podczas gdy my zajmujemy się ciekawszymi rzeczami. W zależności od ilości owoców i pożądanej gęstości, takie pieczenie trwa od 2 do 5 godzin.
1: Dobrze wiem.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Łuczniczka, Bydgoszcz, 14 maja. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Bydgoszcz, Łuczniczka, 14 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
12: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
17: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
18: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
17: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
17: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
18: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Blokada na dwójce w Wielkopolsce na jezdni w stronę Poznania. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg ciężarówka uderzyła w przedrożne bariery. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na równoległej do A2 trasie 92, choć w Lubuskiem jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Bucze. Droga jest zablokowana.
20: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
21: Radio Złote Przeboje Elita, 92,1 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech, Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: Temat zawsze aktualny, czyli czy będzie drożej na stacjach paliw. O tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17. Zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
3: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. 14 września, pora na wiadomości.
5: Czy i skąd przyleciał? Za chwilę o wyłowionym z Bałtyku dronie. Potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw. Czy będzie drożej, czy też taniej? Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
6: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
5: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
7: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Manda, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
5: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
8: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ 2 jezdni jednokierunkowych po 2 pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
5: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Pogoda.
4: Temperatura od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 na zachodzie i w centrum. Na zachodzie najpogodniej, co nie znaczy, że nie pokropi. Popadać może wszędzie, bo sporo dzisiaj chmur na niebie.
10: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: To jeszcze nie koniec, zapowiada i obiecuje właśnie, że wróci na trasę koncertową w przyszłym roku. No, bardzo się cieszę. Nazywam się Jerzy Telesiński, witam serdecznie i gram wam właśnie tego gagatka. To John Bon Jovi.

Robota nie zając, kochani. Oczywiście jest poniedziałek, człowiek zapracowany, ale polecam serdecznie spotkanie codzienne w pracy z Gosią Kościelniak między 10 a 14. No i można sobie troszkę popracować, trochę o tej pracy w pracy porozmawiać, a przy okazji zgarnąć fajne nagrody. Tak będzie jutro po 10. Pamiętajcie o tym, żeby w pracy też mieć włączone Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
2: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
3: Co za dzień.
1: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.

i święta racja. Miłość wisi w powietrzu, śpiewa John Paul Young, a ja uważam, że jak się zakochać, to najlepiej właśnie wczesną jesienią, bo potem człowiek, jak taki zmarznięty, to wie, co robić w długie jesienne i zimowe wieczory. Tutaj mrugam porozumiewawczo i gramy Enigmę w Radiu Złote Przeboje, nadal obiecując największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmoniabydgoszcz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
0: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.
1: Radio Złote Przeboje Elita. 92,1 FM.
18: Radio Złote Przeboje. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A.

0: Elton John i Sacrifice w Radiu Złote Przeboje. Serdecznie do serca tulimy tych, którym dzisiaj bardzo ciężko było rano wstać. Proszę bardzo, jak nam się pięknie poniedziałek już prawie wystrzelał, wystukał, już samo fajne nam zostało. A tym samym fajnym zajmować się będzie Tomek Brel. Witam.
1: Dzień dobry. Jeżeli było trudno wstać, to proszę bardzo, niech kolega wstanie tutaj.
0: Proszę bardzo.
1: Jako i ja wstałem. Proszę bardzo.
0: Tak
1: stoimy. Teraz będzie piosenka, którą podobno każdy facet tańczył raz w życiu. Niektórzy twierdzą, że to był ten jeden raz za dużo. No to co, jedziemy?
0: Proszę bardzo. I rączka, i już.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! No i proszę bardzo, tanecznie nam się zrobiło. Makarena w Radiu Złote Przeboje. Nie ostatni to taniec na dzisiaj, na pewno po 18:00 kilka muzycznych niespodzianek. No i dowody na to, że czasami muzyczne mody powracają nawet po 40 latach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił sponsor. Właściciel sklepu i serwisu narzędzi Domitech. Bydgoszcz Górzyskowo 2A. www.domitech.pl.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Reklama.
17: 18 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy pogodę, teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
19: Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Pogoda. W nocy sporo chmur, ale i liczne rozpogodzenia, jeżeli popada to w centrum i na wschodzie. Od 7 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Jutro najładniej w zachodniej połowie kraju, poza tym miejscami przelotny deszcz, a na termometrach od 19 stopni na północy, 22 będą w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
11: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: 18 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, teraz dowody na to, że czasy bardzo się zmieniły. No bo tak, dawniej artyści chwalili się sprzedażą płyt, a dzisiaj chwalą się liczbą odtworzeń swoich piosenek w serwisach streamingowych. Artystka, która pojawi się za moment, właśnie pochwaliła się tym, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 miliard razy. Cher.

No i tak właśnie wyglądała połowa lat 80. Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Poniedziałek da się lubić. Pod takim hasłem będziemy dzisiaj działać w programie Cała Muzyka. Niezwykli goście po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Historia artysty, bez którego polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. W końcu to on ma na swoim koncie chyba największy polski złoty przebój. Kto to taki i co to za przebój? No wszystkiego dowiemy się po 20. Jeszcze trochę was w niepewności podtrzymam. Za moment elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz. A propos Kuby Sienkiewicza, no to pamiętamy jego krótką, ale jakże treściwą rolę w filmie Chłopaki nie płaczą. No, jak się okazuje, nie jest to jedyna rola i w ogóle świat filmu mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Co ja znalazłem? A propos Kuby Sienkiewicza, o tym więcej za chwilę.

0: Arctica i Toy Soldiers w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej elektryczne gitary. No właśnie, pochwalę się tym, co znalazłem. Fani pewnie pamiętają, że Kuba Sienkiewicz pojawił się w filmie Chłopaki nie płaczą, a także w Poranku Kojota. No, ale tych ról mogło być zdecydowanie więcej, bo Kuba Sienkiewicz dostał swego czasu propozycję nie do odrzucenia, po czym ową propozycję odrzucił.
1: Była propozycja głównej roli w filmie, chyba jak to było, Girl Guide, którą wziął Paweł Kukiz tę rolę, bo ja odmówiłem. Ja wtedy robiłem specjalizację, ja chciałem być w oddziale, jednak nie. Dla mnie wyjazd na 2 miesiące na plan filmowy, to było nie do pomyślenia w ogóle.
0: No, kariera filmowa mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, ale pewnie też inaczej potoczyłaby się wtedy kariera naukowa.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Manam, za moment też urządzimy sobie krótką rozgrzewkę przed dzisiejszym wieczorem pełnym gości.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80, a my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach.

0: Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: 8200, 8600.
12: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
13: Potrzebujemy towaru
14: i pieniędzy.
12: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Trawisto.
17: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zderzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
23: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Irene Cara i Flashdance w Radiu Złote Przeboje, pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę manem i wyjątkowo zimny maj. No zawsze mówiłem, że lepszy wyjątkowo zimny maj niż nawet ciepławy listopad. Chyba, że postanowiliśmy sobie urządzić tak zwaną wycieczkę do ciepłych krajów. No właśnie, pamiętam, niedawno sprawdzałem, jak z wolnym czasem radzą sobie artyści, którzy zwykle w wakacje są zapracowani. No i jakież było moje zdziwienie, jak zajrzałem na Instagram do Grzegorza Skawińskiego, a tam zdjęcia z urlopu na Bali. No, trochę pozazdrościłem, nie ma co ukrywać. Teraz manam w Radiu Złote Przeboje, a za kilka chwil urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.

0: Miss California w Radiu Złote Przeboje pięknie. Dzisiaj wieczorem prawdziwy gigant polskiej muzyki w końcu ma na swoim koncie no chyba kilkaset wielkich złotych przebojów. Również ten największy, czyli Jolka, Jolka, pamiętasz. Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy, jak to z Jolką naprawdę było. No bo piosenka na początku wyglądała zupełnie inaczej.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. Był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz, znieść zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę.
0: Marek Dutkiewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jak się przekonacie, Marek Dutkiewicz ma na swoim koncie pewien niezwykły sekret. No o to byśmy go na pewno nie podejrzewali.

0: To są piosenki, których można by słuchać godzinami. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Ale takich muzycznych asów mam dla was w zanadrzu zdecydowanie więcej. Choćby po 19 pojawi się zespół Queen. Będę miał też dla was dowody na to, że piosenki czasami potrafią powrócić po 40 latach.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, 19 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za kilka minut historia, w którą trudno uwierzyć, ale wyobraźcie sobie, piosenka wraca na listy przebojów po 40 latach. Co to za utwór i dlaczego powrócił? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z pierwszego miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
2: Pogoda. Jutro najładniej będzie w zachodniej połowie kraju, poza tym miejscami przelotne opady deszczu. A na termometrach od 19 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. W nocy sporo chmur, ale i liczne rozpogodzenia, jeżeli popada to tylko w centrum i na wschodzie. 7 stopni na zachodzie, 13 na wschodzie. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. Za chwilę zespół, który niewątpliwie zmienił światową muzykę, czyli Queen. Za moment pojawi się też historia pewnej niezwykłej piosenki, która wróciła na listy przebojów po 40 latach od daty premiery. No a teraz zespół, który wyszedł spod skrzydeł legendarnego producenta Franka Fariana, tego samego, który po latach dopuścił się mistyfikacji związanej z zespołem Milli Vanilli. Bonnie M.

Queen, absolutnie pięknie, w radiu złote przeboje. Ilekroć w telewizji można obejrzeć film Bohemian Rhapsody, to mimo, że widzieliśmy go pewnie po kilka razy, to i tak oglądamy go ponownie. Tak jak ostatnio. Za chwilę utwór niezwykły, piosenka, która dość nieoczekiwanie pewnie dla samej autorki powróciła na listy przebojów po 40 latach od premiery. No, przysłużył się temu oczywiście serial Stranger Things, w którym to serialu ten temat muzyczny się pojawił, podobnie zresztą jak i mnóstwo innych fantastycznych kawałków z lat 80. Ale teraz posłuchamy Kate Bush w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias, czyli słynny syn jeszcze słynniejszego ojca, czyli Julio Iglesiasa. Kiedyś, pamiętam, znalazłem niezwykłą historię o nim. Otóż pierwsze nagrania, tak zwane demówki, wysyłał do wytwórni płytowych pod pseudonimem, nie chcąc być kojarzonym ze swoim ojcem. No i jeżeli to prawda, no to należy się szacunek. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to też podobne rzeczy się zdarzały. Na jednej z płyt Natalii Kukulskiej wszystkie kompozycje są autorstwa niejakiego Roberta Kirleya. No i po latach okazało się, kim jest Robert Kirley. Otóż naprawdę nazywał się Jarosław Kukulski. No i tutaj zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa. Jak sama Natalia powiedziała, czasami znani rodzice pomagają, czasami wręcz przeciwnie.
1: Ja usilnie walczę z tym i staram się nie postrzegać siebie przez pryzmat. Oczywiście te wszystkie rzeczy mnie stworzyły, one są dla mnie częścią mojego życia. Natomiast ja mam w głowie zupełnie jakby nowe patrzenie w przyszłość. Jest tu i teraz, chcę z tego czerpać muzycznie, chcę się rozwijać i

0: To był koniec lat 90. Natalia Kukulska. Za chwilę cofniemy się o jedną dekadę do lat 80. Utwór, który do dzisiaj powoduje, że na chwilę przystajemy i go słuchamy. Co to za piosenka? O tym za moment.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
13: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Reklama.

Pewnie każdy kojarzy taką sytuację. Nagle do głowy przychodzi nam piosenka, no i przez cały dzień ją nucimy i nie możemy przestać o niej myśleć. Każdy tak ma. Ale na takie piosenki są sposoby. Zespół Europe The Final Countdown, czyli piosenka, która podobno kasuje inne piosenki. Niestety na pytanie, czym skasować The Final Countdown, nie ma dobrej odpowiedzi. Ale utwór jest niezwykły. Pamiętam, jak to Justyna Steczkowska nam opowiadała, jak to będąc małą dziewczynką, a były to czasy, kiedy tylko dwa programy telewizyjne działały, kiedy w jednym z nich był nadawany Europe, no to rzucała wszystko i biegła oglądać The Final Countdown. A tak przy okazji, panowie z zespołu Europe są właśnie w trasie koncertowej. No nie mogli ominąć Polski. 20 października zagrają na Torwarze w Warszawie. No i podejrzewam, że jeżeli chodzi o publiczność, no to czeka nas sporo niespodzianek. Justyna Steczkowska pewnie będzie.

0: Donna Summer, czyli Królowa Disco w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się prawdziwa legenda. W końcu znaczna część tekstów największych polskich złotych przebojów jest jego autorstwa. Marek Dutkiewicz. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego pobytu w Stanach Zjednoczonych przed laty. Wyrwanie się z szarej rzeczywistości PRL-u do Stanów, no to wtedy było coś.
1: No, wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego i było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy.
0: Nie był to też pożar, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Marek Dutkiewicz, prawdziwa legenda polskiej muzyki, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Filharmonia Pomorska zaprasza na 64. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. 10 koncertów w 5 lokalizacjach. Od 18 września do 16 października. Muzyka dawna i nowa. Od hymnów bizantyjskich po przeboje rocka. Szczegóły i bilety na filharmonia.bydgoszcz.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Reklama.
2: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przebojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu pewnego razu w muzyce.

0: Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1 to właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło, czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No, to istniała taka ciekawa stacja, miała się Rozgłośnia Harcerska. Ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha, ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę, winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz, to miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne chyba jeszcze przed trójką lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, jak disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć Pomaluj Mu Świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchacza, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, dwa czy trzy programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór Jedynka czy Trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak.

jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim 3-minutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić, spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu, zwłaszcza, że ten utwór chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na Budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones, to wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychane jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie trzy numery, jak Czas ołowiu, jak Noc komety i właśnie Jolka, Jolka pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: Ja zresztą w tej książce, ponieważ parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w Pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwy mistrz słowa, Marek Dutkiewicz.
2: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wirujesz i...
1: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60. stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tytułem cenzura.
3: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
1: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
3: Z ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez, wydawało mi się, przez 2 tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony, w centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywała się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, o płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzymała słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z niejasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuk-tukami. To są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej. Ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną jak bocian wróciłem do ojczyzny.

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy, czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z wolą narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem, są takie utwory, w których potencjał

0: ta promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama. Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie.

0: Lotto,
1: poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
10: Łódź

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml. Nitrofinozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza. To był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turcie na deszczu mocno.
2: Istniał tylko magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałaś Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Warna. Cicho ja.

0: odkryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał. Powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze, Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho, taki wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu. W takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraszkowa, gdzie Gottner nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melaż polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze coś z własnej inicjatywy, cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: A tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce Latawce Wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. Jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozetetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro jego zdaniem błędy, no i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje i kiedy ten utwór tam hulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko, to przy Dmuchawce, a dziecko już całkiem spore.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie, tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które przede wszystkim, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawiają na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. No, wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który tam 20 sekund, masz powiedzieć, czy ci się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym no, króluje taki banał i przeciętność, bo to jest no, Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut, jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Paavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko, że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiem.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka nie jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był powiedzmy satyrycznym pisemkiem, który niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód, albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są no, takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIX, czyli Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Jest, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które no, tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy: Marek Dutkiewicz, Bogdan Alewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej. Po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową i kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takich, a nie innych zespołów, no to może tam troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się i miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem, mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w tym czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka, mam wrażenie, to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegających na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało taki potrójny taki boks z tymi różnymi pieśniami. Nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: codziennie.
1: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że mają szansę być przebojami. Wychodzą z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon. I pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy w Walkmanie. Pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych schodkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów. I kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój. To już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle. Zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów. Dosyć takich siermiężnych, tych polskich. Ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza telerankiem.
2: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
1: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacką napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy międzywojnia chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. A może prawy do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zaaranżowane, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej długo trwającej latem trasy koncertowej.
2: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,
4: 30. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
6: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przejdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie chyba kolejny debiut na antenie Radia Złote Przeboje. Kolejna artystka, której nigdy u nas nie było, czyli Renata Dąbkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie. Faktycznie to mój debiut w Radio Złote Przeboje.
0: I jak ci się u nas podoba?
1: Atmosfera jest fenomenalna, kawa smakuje, przeboje, jakie lecą z głośników, są zawsze fantastyczne, więc, a ja jestem fanką tego radia tak naprawdę z krótkimi przerwami od lat i chętnie zawsze do was wracam. No a dzisiaj jestem od kulis, kochani.
0: No czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, chciałoby się powiedzieć. Pewnie, ponieważ nigdy cię u nas nie było, pewnie będziemy mocno podróżować po muzycznej czasoprzestrzeni. Czy ja dobrze pamiętam, że ty zaczynałaś w chórkach u Natalii Kukulskiej?
1: A, czyli wrócimy do historii ziemi.
0: Pogrzebałem.
1: Jeszcze dalej, jeszcze dalej. To rzeczywiście zamierzchłe czasy. Ale w tym, nazwijmy to, show biznesie zaczynałam śpiewając chórki u Natalii Kukulskiej, ale już wtedy przygotowywaliśmy się do nagrania swojej płyty zespołu Sixteen. Nie wiem, czy wtedy jeszcze już było wiadomo, że to będzie Sixteen, ale to już przymiarki do kompozycji, do pierwszych takich próbnych nagrań były.
0: O zespole Sixteen porozmawiamy, bo to jest kawał historii polskiej muzyki, ale wróćmy jeszcze do Natalii Kukulskiej.
1: A pięknie to określiłeś, bo to kawał historii, a strasznie krótka, prawda?
0: No ale słuchamy do dzisiaj przecież, nie?
1: Tak, to jest mi ogromnie miło, ale faktycznie ten kawał historii, a przy tym wszystkim ona jest taka krótka.
0: Króciutka. Czy Natalia Kukulska była wymagająca, czy nie?
1: O tak.
0: Czy przymykała oko?
1: O tak, stanowczo. Była bardzo wymagająca, lubiła szerokie chórki, wielogłosowe. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do... zresztą chór też był duży, zdaje się, na koncercie promocyjnym w Teatrze Żydowskim bodajże. Tam występowało w chórkach chyba 6 lub 7 osób. Naprawdę niezła ekipa. I przygotowanie i próby trwały długo. I to było bardzo rozbudowane na głosy i tak dalej. No i dużo było pracy. Nie było łatwo, ale to było bardzo fajne przygotowanie, tak?
0: Czy ty potrafiła przerwać i tupnąć nogą?
1: Och, już nie kojarzę, czy było tak, ale no miała swoje wyobrażenie o tym, więc pracowało się naprawdę tak realnie. Nie było takich spotkań, żeby sobie pogadać pitu-pitu, tylko naprawdę była robota. A dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja jestem taką perfekcjonistką. Ja lubię, jeżeli już coś chcemy zrobić, to zróbmy to dobrze. I pamiętam, że bardzo zawsze taka już byłam zadowolona, jak pojęłam ten swój głos, jak te nutki tam szły, jaka linia i tak dalej. I jak zabrzmieliśmy razem, to było... Było zadowolenie wszystkich z tej roboty.
0: Posiłkując się jednym z tytułów, jedny na cały świat, Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Czy ty się zastanawiałaś, co byś w życiu robiła, gdyby nie muzyka? Gdyby w ogóle muzyki nie było?
1: O. Gdybym była głucha i nie ma.
0: Nie, gdyby na przykład nie było zespołu Sixteen, nie było wcześniej tych
1: chórków. Oczywiście rozumiem twoje pytanie i zawarty nim taki myk, tak zwany myk. Co by było gdyby? Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli A, B, C, D, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała. Zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym.
0: O.
1: Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi.
0: Czyli raczej w ruchu.
1: Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej. Ponieważ bardzo lubię książki. Lubię je fizycznie.
0: Zapach.
1: zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki. Ja nie chcę powiedzieć tu, że ja czytam nie wiadomo ile, bo zbyt mało czasu jest na to i ciągle marzę o tym, że wszystkie książki, które posiadam, zostaną przeze mnie przeczytane. Teraz przez kilka lat zajmowałam się książkami naukowymi z racji tego, że studiowałam, to jakby te inne, te ukochane, te wymarzone biografie, beletrystyka jakaś, powieści, poezja, no zostały odłożone. No więc dużo było tych pomysłów, mnóstwo.
0: Tak ruchem konika szachowego przeszliśmy do kolejnego tematu naszego stałego cyklu, czyli moja pierwsza praca. Bo tak, Michał Szpak kiedyś przyznał się w jednym z wywiadów, że układał płytki albo kafelki, jak kto woli. Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną. Krzysztof Cugowski pracował przy tulipanach, przy zbiorze tulipanów. Czy ty masz na koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Wychowałam się na wsi, więc... Dzieckiem będąc, pracowałam od dziecka. Można by powiedzieć, że byłam rolnikiem. Miałam farmę, tak? Mała Renata farmę miała i jajau. Oczywiście moi rodzice i tata, pomysłowy tata, hodował przeróżne zwierzęta. Przeróżne. No może nie aż tak egzotyczne jak dzisiaj strusie i lamy i inne. Ale no przewijały się te zwierzaki. No najpiękniejszym oczywiście momentem były konie. Kiedy były konie, kiedy one bywały u nas, tak? Bo one, to był tylko taki moment, kiedy one przez chwilę były, potem gdzieś tam jechały dalej. Ja nie wiedziałam wtedy, no po prostu się wtedy zwierzętami handlowało, tak jak dzisiaj się handluje. To było na mniejszą skalę, ale to tak wyglądało. No i właśnie te konie jakby były cudownym momentem. No i pracowałam, tak? Jako dziecko pracowałam jako mały rolnik, ale później właściwie pierwszą kolejną moją pracą, za którą dostawałam pieniądze, było śpiewanie. Tak, były jeszcze inne, tak? Pracowałam w sklepie z ubraniami w Warszawie.
0: To takie przyjemne, spożyteczne, bo można tam było coś sobie taniej kupić, tak?
1: No, nie wiem, w życiu. Moja pensja w porównaniu z cenami tych ubrań, ponieważ to było na głównej ulicy w Warszawie.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak, więc nie, absolutnie. Mogłam sobie tylko pomarzyć. Musiałabym z rok pracować na jedną zresztą brzydką rzecz.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie małą, niezwykłą podróż w czasie.
2: Radio Złote Przeboje Elita.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Ja pamiętam przed laty wasz debiut płytowy zespołu Sixteen. Zaczynaliście od, no można by powiedzieć, wysokiego C, bo nieczęsto się zdarza, żeby pierwsza płyta pokrywała się platyną. Jak wam z tym było? Była woda sodowa?
1: Z dumą słucham tego, co powiedziałeś przed chwilą. Słuchałam, że tak, że wtedy platyna to była 100 tysięcy. To było 100 tysięcy egzemplarzy, zdaje się.
0: Teraz chyba zjechało do 15.
1: Ups. Zastanowię się, czy wydam nową płytę. A nasza płyta pierwsza, Lawa, no miała tam sprzedaży 140 tysięcy egzemplarzy. Bardzo jestem z tego dumna. Oczywiście to były i kasety, i płyty. Więc rzeczywiście w historii jakby jest to wynik bardzo dobry. Czy soduwa uderzyła? Chyba nie było czasu. Ja nie należę do osób, które się jakoś tam specjalnie napawają tym, kim są. Natomiast ja lubię działać, lubię być wśród ludzi. Jestem gadułą, jak

0: rzadko się działo.
1: A jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz w radiu, na przykład w Radiu Złote Przeboje swoją piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
0: Miło mi jest, bardzo jest mi miło. No nie powiem, że jestem wzruszona, bo to nie pierwszy raz i wiem, że Radio Złote Przeboje gra moje piosenki, o czym donoszą mi przyjaciele i bliscy.
1: Donoszą.
0: Donoszą mi zawsze SMS-em albo króciutkie nagranie dostaję właśnie z widokiem radia, tudzież z pomieszczeniem, którym wybrzmiewa wtedy ten utwór. Jest mi miło, ale w ogóle miałam przepiękną historię, kiedy to jechałam na próbę czy na koncert do moich muzyków obecnych. Jechałam samochodem do Łowicza i nagle przerzucam sobie stację, prawda? Jadę, bo jakieś zakłócenia i tak dalej. I przerzucam i tak, o, a fajna ta gitarka. Ja ją znam. Ojej, to moja piosenka.
1: Przecież ja.
0: Oczywiście to nie była ta piosenka z tych najbardziej znanych, troszkę mniej znana z mojej solowej pierwszej płyty, właśnie Jedna na cały świat, ale no po prostu jak sobie to przypominam, to właśnie jest mi zawsze tak wesoło i moi znajomi się ze mnie po prostu bardzo śmiali, usłyszawszy to, co ja wykonałam.
1: Ale miewasz takie myśli, jak na przykład Grzegorz Markowski, z którym niedawno rozmawiałem, że on się przyznał, że wsłuchuje się i zastanawia się, co by poprawił.
0: O tak, oczywiście. Jednak. Oczywiście i powiem szczerze, jest tak na przykład z Wenus. Ja tam cały czas słyszę taki jakby błąd, jakbym źle zaśpiewała i wiem, że to wynikało z kompresji. Mhm. I taka jestem zawsze zła, jak słyszę ten moment. No cóż, ale jakby miliony uszu potwierdziły jakość tej historii, wyśpiewaną akurat przeze mnie, czy przez Grzesia, więc Grzesiu, spokojnie, nie musimy się denerwować, a przecież na żywo...
1: Jest
0: dobrze, a przecież na żywo zawsze mamy szansę zaśpiewać tak, jak to byśmy chcieli właśnie dziś, po latach, czy po przeżyciach, bo to przecież ma znaczenie. To ma znaczenie.
1: Ja niedawno rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym i on powiedział jedno bardzo ciekawe zdanie, że gdyby zaczynał karierę obecnie, to musiałby skorzystać z programu typu Idol albo publikowałby w sieci, bo innej drogi według niego przynajmniej nie ma. Tobie jest bliżej raczej do publikowania na YouTubie, czy raczej do programu Idol? Którą drogę byś... Gdybyś zaczynała na przykład karierę teraz?
0: Raczej publikowałabym w internecie ze względu na to, że nie lubię brać udziału w żadnych konkursach. Jest to dla mnie strasznie trudne i Eurowizja była dla mnie takim momentem, który był bardzo trudny, ponieważ wiedziałam, że będziemy tam oceniani i tak dalej, więc to mnie zawsze stresuje. Nigdy nawet będąc dzieckiem nie wzięłam udziału w żadnych konkursach. Czasami były to jakieś takie matematyczne olimpiady, ale zawsze mnie to stresowało, więc z własnej woli, no bo tam to wysyłali mnie oczywiście nauczyciele moi kochani, ale z własnej woli nigdy bym się chyba tak nie zapisała. Natomiast ja często decyduję się na jakieś kroki wiedziona taką trochę namową. Tak było z moją współpracą z telewizją, tak było z Eurowizją. Jakby coś jest wynikiem czegoś, tak? Skutkiem nagrania dobrej płyty, dobrej piosenki było zaproszenie na Eurowizję. No więc jak się powiedziało A, to trzeba czasem powiedzieć B. Ale gdybym miała o tym decydować sama i to o tym myślę teraz, gdybym nagrała nową piosenkę, to chyba bym ją najpierw opublikowała, żeby sprawdzić w zaciszu domowym, jak ona sobie radzi.
1: A tam milion wyświetleń na przykład.
0: Tak, a oby tak było. Niech to będzie dobra wróżba.
1: Tego się trzymajmy. Renata Dąbkowska dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80. A my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w naszym radiowym studiu Renata Tompkowska. No właśnie, wspominaliśmy już o tremie. Czy ty po tylu latach na scenie spędzonych miewasz jeszcze tremę? Jaka to jest trema? Paraliżująca czy motywująca raczej?
1: Na pewno motywująca. Na pewno motywująca, ponieważ tych koncertów trochę jest, to odczuwam taką pozytywną zawodową rutynę. Mhm. Oczywiście każdy koncert przebiega inaczej. Mam inny nastrój, mam inny głos, mam inne podejście.
0: Jak to kobieta.
1: Co innego mówię, la donna mobile. Nie uczę się tekstów na pamięć, nie powtarzam tych samych dowcipów. Bardzo reaguję, staram się bardzo reagować na to, co dzieje się z publicznością. Zawsze ich zachęcam. Ja śpiewam dla rozrywki, więc zawsze chciałabym, ponieważ te moje piosenki są wszystkie o miłości, niektóre są dynamiczne, niektóre są wolne, no więc wszystkie łączą się z emocjami. Jedne są do tańca, inne są do przytulania w tańcu i tak dalej, więc zawsze to podkreślam, żeby ośmielić jakby publiczność do tego, żeby też robiła to, co w tym momencie czuje, żeby nie stała sztywno, czując się zobowiązana na przykład do jakiegoś wysłuchania artystki na scenie. Tylko wprost przeciwnie, żeby to żyło. Tak jak większość moich kolegów i koleżanek, zawsze tłumaczę publiczności, że to, co wraca od nich do nas, jest najlepszą nagrodą. Mhm. Prawda? Tam oczywiście finanse mają znaczenie.
0: Ale emocje też.
1: Prawda? Ale emocje są najważniejsze. Tak sobie właśnie zażartowałam. Ale ja się pięknie spalam na scenie, uwielbiam siebie i dlatego najbardziej lubię tak naprawdę występować na żywo. Mhm. Więc jak mi się trafia raz na jakiś czas telewizyjny występ, to wtedy jestem bardzo zestresowana. Mhm. Wtedy muszę powiedzieć, że ogarnia mnie taka dziwna nieświadomość, co ze sobą zrobić, bo to jest na moment i wtedy ja się usztywniam. Mhm. A kiedy wchodzę i wiem, że mam czas dla mojej publiczności, to wychodzę jak do swoich za każdym razem i bardzo lubię ten stan, więc owszem, jest trema, ona mnie motywuje. Czasem przychodzi taka trema, ale to wtedy, kiedy coś się wydarza rzadziej.
0: Miewasz tremę w telewizji, ale w radiu nie.
1: No chyba nie.
0: To miło i przytulnie, prawda?
1: Tak, to miło. Tak miło się sączy ten głos twój i mój do moich uszu. Jest dobrze. Mogłabym pracować w radio.
0: Dzisiaj Renata Tompkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w wywiadach, jakich udzieliłaś przed laty. Słuchaj, i znalazłem takie oto zdanie. Nie myślę o tym, co będzie, staram się żyć dniem dzisiejszym. Możesz tego nie pamiętać, bo to było ponad 20 lat temu, ale tak sobie myślę, że...
1: O, ludzie tyle nie żyją.
0: Każdy, kto dostał pismo z ZUS-u, zaczyna planować przyszłość. Czy ty zaczęłaś planować przyszłość, czy raczej nie? Jak to z tobą jest po latach?
1: Wiesz, mam kredyt we frankach, więc nie wiem, czy jest sens coś planować. Tak właśnie, proszę państwa. Tak, ale mam dom i tu chcę właśnie, bo ja zawsze widzę pozytywy, ale za to mam dom, więc się tym nie martwię. Żyję dniem dzisiejszym. Mhm. Oczywiście planuję, bo chcę być na jakimś koncercie i wiem, że bilety trzeba kupić pół roku wcześniej. Albo wiem, że na spektakl do teatru dostanę się tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy kupię te bilety odpowiednio wcześniej, bo nie będzie miejsc. Więc trzeba planować, ale myślę, nie zakładać sobie, gdzie, w jakim stanie i co będę robić za 5, 10, 15 lat. Ponieważ ja płynę. Mhm. Ja płynę po prostu z nurtem mojego życia i do tej pory wszystko, co się wydarzyło, trochę wydarzało się właśnie dlatego, że słuchałam, że obserwowałam, że nie stchórzyłam. Nie wiem, że spotkałam odpowiednich ludzi, którzy mieli fajny pomysł na mnie. Ja czasami sama bym się pewnie tego nie domyśliła, bo wydaje mi się, że gdzieś tam... Ponieważ pochodzę z małej wsi, jestem z tego dumna dzisiaj, ale jednak to jest mała społeczność, która nie daje tych horyzontów, tak? Nie pokazuje. Na horyzoncie jest przeważnie las. A kiedy weszłam do tego świata, bałam się o czymś marzyć, o czymś myśleć, coś planować. No i udało mi się spotkać takich ludzi, którzy gdzieś mnie tak pozytywnie zarażali. I jestem tutaj, gdzie jestem. Szukam dla siebie marzeń, ale nie planuję. Szukam dla siebie marzeń, szukam sposobów ich spełnienia, ale nie planuję.
0: Dzisiaj Renata Domkowska w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, skoro się łapiemy za słówka, to kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że piosenki w jakimś sensie uratowały ci życie. Mówię o tej chwili po rozpadzie zespołu Sixteen.
1: Piosenki i filmy tutaj jeszcze mogę dodać, bo nigdy nie miałam okazji przeprowadzić tak pogłębionego, interesującego wywiadu chyba. Bardzo ci dziękuję za to, że poszperałeś. I filmy. To była trudna sytuacja, w której się znalazłam, ponieważ z jednej strony wydarzyło się coś pozytywnego w moim życiu. Odczułam taką wolność. Potem zespół się rozpadł. Nie było dramatu, ponieważ od razu firma i ja mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić płytę. I faktem jest, że był taki czas przerwy, kiedy to właśnie oglądałam te filmy. Masowo oglądałam filmy. Moja córka była w przedszkolu, a ja siedziałam w domu i masowo oglądałam filmy po prostu, które pokazywały mi, jak żyć, jak patrzeć na świat, jak myśleć, jak zgadzać się ze sobą. Takie to było filozoficzne, to była taka trochę autoterapia. Dzisiaj to wiem, bo wiem więcej na temat terapii, nauki i psychologii. Natomiast piosenki dlatego mi uratowały życie, mogłam tak powiedzieć, ze względu na to, że natychmiast zaczęło się coś w moim życiu dziać. Znaczy, szybko zaczęło się coś w moim życiu dziać. Nie było przestoju, nie było takiego marazmu. Pojawiła się nowa płyta, nowi muzycy, nowe spotkania, nowi ludzie, którzy mnie nastawiali pod względem takim właśnie mojej aktywności zawodowej bardzo pozytywnie do przyszłości. I nie miałam czasu się martwić troszkę.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje na liście gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i, jak to się ładnie mówi, poszperamy w internecie.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Oglądałem przed naszym wywiadem jeden z twoich teledysków. Mówię o Czasami zbiera się na burzę. No i trochę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem młodziutkiego Agustina Egurolę. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania?
1: Marek jeszcze wtedy. Marek Egurola. Ja go poznałam jako Marka Egurolę. Teraz jest Agustin. Marek Egurola i jego zespół współpracowali już i z Natalią Kukulską, zdaje się, i z Kasią Kowalską, z różnymi już zespołami, więc chyba to była taka dosyć ścisła współpraca i w tym teledysku również jakby jego zespół, ale i on sam, pojawił się. No, powiem ci, że sporo osób wykorzystuje ten mój teledysk, żeby Agustinowi, że tak powiem, poprawić humor, mam nadzieję. Ja ostatnio nawet powiedziałam Agustinowi, nagrywając dla niego jakąś taką małą niespodziankę: Agustin, ja wciąż ćwiczę ten układ, także gdyby ktoś wreszcie chciał zobaczyć nas jeszcze raz w tym układzie, to ja jestem gotowa cały czas, żeby to powtórzyć. Bo tak się każdy doprasza i każdy sobie, że tak powiem, żartuje trochę z nas, z tej naszej nieporadności, właściwie mojej nieporadności, bo ja byłam totalną amatorką. Natomiast no ja jestem gotowa, Marek, możemy to powtórzyć, zrobimy to tak w ogóle profeska, że po prostu wszystkim, wiesz, szczęki opadną.
0: Miejmy nadzieję, że kto miał słyszeć, ten słyszał.
1: O. Tak jest.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Czy Renata Dąbkowska lubi w zaciszu domowym posłuchać Renaty Dąbkowskiej? Spotkałem się z takimi opiniami, że są artyści, którzy tak z raz dziennie muszą sobie siebie samych puścić. Czy nie?
1: O nie, no chyba, że usłyszę w Radiu Złote Przeboje na przykład. To wtedy chętnie. Nie, raczej nie. Mam takie momenty, kiedy właściwie poświęcam temu nawet kilka godzin. Ponieważ nagrywałam płyty mając 19 lat, nagrywałam płyty mając 20, 28, 27 i później jeszcze, to naprawdę tego się trochę nazbierało. I czasami lubię tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak się zmienił mój głos, jak się zmieniłam ja, jak moje interpretacje i tak dalej. I często nawet mam taką refleksję, że to nie bardzo się zmieniło. Że to jest fajne, że ten głos...
0: Bo głos podobno się tak bardzo nie zmienia.
1: Że ten głos jest taki sam, że tak naprawdę moje wykonania piosenek sprzed tam, nie wiem, 20 lat, bo są i takie, i nawet jeszcze starsze, że one są takie moje, wciąż są moje, nie są sztuczne. Współpracowałam z Rysiem Rynkowskim czy z Markiem Niedzielko, wykonywaliśmy przepiękne utwory, tu kolędy z Rysiem, z Markiem Niedzielko przeboje filmowe z lat 30. Przepiękny repertuar, do którego mam zamiar kiedyś wrócić. I to wciąż jestem ja. A minęło tyle lat. To były takie cudowne spotkania i taka cudowna współpraca z ludźmi. Więc wtedy ja się zatapiam, przypominam sobie wszystkie. Ojej, jeszcze to. Nawet demówki, proszę państwa, wykopuję wtedy. A tę piosenkę mogłabym zaśpiewać dzisiaj, tak. Może ją nagram na nowej płycie. No właśnie. O, a ta demówka też fajnie brzmi. Muszę chłopaków, że tak powiem, poprosić. I tak dalej.
0: Czyli tam masz coś w zanadrzu, tak?
1: Aż oczywiście. Mnóstwo marzeń i takich planów, które być może się spełnią. Bo mam marzenie o płycie, ale to może kiedyś. I cóż, i jakby wtedy poświęcam sobie kilka godzin. To jest taka naprawdę, to jest takie studium swojego przypadku. Na przykład się śmieję, albo mówię: ojej, to okropnie wyszło. Nie, ale tu w ogóle, tu prawie kogut mi wskoczył. Oj, okropne. Jakby tak czuję, że mam czego posłuchać. Udało mi się stworzyć kilka piosenek, które już przeszły gdzieś, tak, do historii polskiej piosenki. Jestem z tego ogromnie dumna. Cieszę się, że coś takiego, że zostanie to jakby po mnie. Oczywiście te utwory zostały napisane przez jakiegoś tam kompozytora bardzo znanego, jednego czy drugiego, wspaniałych. Również tekściarzy. Ale gdzieś to wokalista czy wokalistka ożywia tę historię, prawda? Daje jej te emocje. No i cieszę się, że kilka takich rzeczy mi się udało zrobić. Te najbardziej znane słucham rzadziej, ale te starsze, mniej gdzieś eksploatowane, słucham ich sobie raz na jakiś czas i to tak wtedy dłużej, tak dogłębnie.
0: Dobrze, teraz wrócimy do czasów Eurowizji. Ja słyszałem, że były jakieś zakłady bukmacherskie, według których mieliście zająć 4. miejsce.
1: Więc widzicie, jak warto wierzyć zakładom bukmacherskim. Nie dajcie się w to wciągać.
0: A ile ja pieniędzy straciłem?
1: Dokładnie. Jezu, mam nadzieję, że teraz nie zwrócą się do nas wszyscy ci, którzy, że tak powiem, zbankrutowali po tym. W kuluarach mówiło się o tej piosence dobre rzeczy. Mówiło się o tym naszym występie i o naszej propozycji. Miłe, miłe rzeczy.
0: Chyba Céline Dion powiedziała, że czuła się trochę jak koń, kiedy mąż postawił na nią duże pieniądze.
1: Tak, tak, czytałam to, słyszałam. No to tak jest, to jest wyścig, no to jest konkurs, to jest wyścig, więc o ile nie mamy do tego jakiegoś zdrowego podejścia, to możemy dać się temu jakoś wciągnąć negatywnie, bo to budzi emocje i faktycznie może budzić takie skojarzenia. No myślę, że Céline Dion trochę żartowała, ale w tym żarcie mogło być trochę prawdy, że tak się czuła, no kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Kto wie, jak długo moglibyśmy rozmawiać z naszym dzisiejszym wspaniałym gościem. Renata Dąbkowska w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za wizytę, pięknie dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i mam nadzieję nie ostatni raz. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Nie...

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.